0: angelus na fanna
1: wana monso amen
0: woma nkose bro gwapta maria
1: owe tri mese na monso ekene maria jukta na gwesu seba merengi lede ngon neti bonine odia de ngon na fra jesu maria de sonne kecho bebe jaya kata
0: mwane edo dbo wanyi nkose bro.